0: Actualité FM.
1: Masajolo we wume danu mi matun ima inwiya na dona ima infose kowe inugwe unuwe jolo meje ekanwa akwangande yali udie kule aru kwe tuwe wawai amadona.